0: Nič pet ena,
1: 300.
0: Tukaj je še ena gospa, ki je žal šla. Bonnie Tyler in Holding Out for a Hero. Jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.